boki gdyś też ulicy, twoje lasy mezi pszenicy, twoje wóni mezi tysięcy.